Radio.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

Sprawdzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

Radio. To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Melo Radio.
1: Piszę do ciebie, śpisz, śpisz.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie.

0: Uwaga kierowcy! Na drodze krajowej nr 12 w Pleszewie doszło do zderzenia busa z ciężarówką. Obowiązują objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Natomiast na S8 w Warszawie w kierunku Białegostoku zajęta jest prawa część jezdni. Takie komplikacje mogą potrwać do godziny 7.
1: To już w 6:30. O tej porze większość rzeczy trzeba robić na już. To my już podkręcamy tempo, a wy już działajcie. Mamy wtorek, już 11 sierpnia. Waldek Derbach, siemano.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Jacek, Can't Deny It w Melo. Podkręcamy tempo od samego rana dzisiaj we wtorek. No i jasne, że o tej porze to ja tutaj z prezentami do was wjeżdżam. Torba wodoodporna Melo Radia jest dla was do zgarnięcia o tak wczesnej porze. Kto rano wstaje, temu się opłaca. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej. Już za chwilę trzy szoty w Melo mamy dla was. No i ktoś zgarnie wodoodporną torbę. Taką, co to możecie włożyć do niej dużo i bez obaw na przykład pójść gdzieś, gdzie jest mokro. No to jeżeli chodzi o wakacje, to całkiem przydatna sprawa. Poza sezonem też wam się przyda. Czekam teraz na telefony. Dzwoncie 321-321-777. Wodoodporna torba Melo czeka.

0: Kygo i Take Me Back. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Cześć Emilia, hej hej, siemanko.
1: Cześć
0: Emilia. Emilia, słuchajcie, to jest taka dziewczyna, która jest już po, ale jeszcze przed.
1: Tak, zgadza się.
0: Dobra, to wyjaśnij.
1: No, że jestem przed wakacjami przed i po.
0: Przed i po. Dobra, rozdzieliłaś sobie, krótko mówiąc, urlop na dwie części.
1: Mhm.
0: Fajnie tak.
1: No, tak.
0: Fajnie tak mieć.
1: Tak.
0: Dwa razy wakacje w wakacje. No dobra, gdzie już byłaś, a gdzie będziesz?
1: Znaczy, no, planuję tydzień przed, no to taki odpoczynek w domu, a teraz planuję jakiś las, jak się uda, no wszystko... Wszystko tak jakby na ostatnią chwilę. Zobaczymy, jak to wszystko wejdzie, więc...
0: Słuchaj, wyjdzie dobrze, trzymam kciuki. Brzmi to naprawdę nieźle. Tak samo jak nieźle dla ciebie teraz zabrzmi takie coś. Uwaga.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Mam coś, co na tych wakacjach ci się chyba przyda. Torba wodoodporna może być twoja, tylko uważaj teraz. Srebro czy złoto?
1: Złoto.
0: Słuchać czy mówić?
1: Słuchać.
0: Wolisz chodzić po górach, czy chillować na all inclusive?
1: Chodzić po górach raczej, tak.
0: Wiedziałem, że tak odpowiesz, Emilia. Brawo!
2: Trzy szoty w Melo.
0: Dla ciebie torba wodoodporna od Melo Radia już jest twoja. Pakujemy, wysyłamy, żebyś zdążyła zabrać nas ze sobą na te wakacje. Trzymaj się. Hej, hej.

0: True Colors w Melo. Tak, podkręcamy tempo od rana. Dzisiaj, we wtorek, za 7 minut będzie 7, jest już Marcin, będą newsy.
1: A w nich o tym, że my w Polsce od upałów odpoczniemy, ale jest taki kraj w Europie, który niestety będzie zmagał się z kolejną falą gorąca.
2: A już o 7 zagramy.
0: Tame Impala w Melo. Tak, zagramy już niedługo. Wtedy, kiedy inni będą jeszcze gadać. Za chwilę też prognoza pogody.
2: Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na pierścionek zaręczynowy.
4: Kasa leci już do ciebie, możesz biec po pieniądze na pierścionek zaręczynowy. Pamiętaj, że diament musi być duży.
3: Dziękuję bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
9: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
11: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
12: W lodówce tej nowej!
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie. Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Pogoda.
1: Po nocnych wyładowaniach spodziewajmy się dzisiaj delikatnego ochłodzenia. Słońce oczywiście może się pojawić, ale dziś z
20: Spodziewajmy się go właśnie za chmurami, prognozują synoptycy. Na północy i wschodzie Polski mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Lokalnie na Dolnym Śląsku, Śląsku i Opolszczyźnie. W pozostałych regionach parasol się raczej nie przyda.
0: Jest już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Wichury i nawałnice przeszły nad Mazowszem. Tysiące ludzi są bez prądu. Wiatr zerwał dachy i powalił drzewa. Największe zniszczenia są w okolicach Płocka, Ciechanowa, Mławy, Sierpca i Siedlec. Cały czas mamy pełne ręce roboty, mówi Maciej Kwiatkowski ze Straży Pożarnej w Ciechanowie.
21: Nie ma strat w ludziach, czyli nie ma osób poszkodowanych. Mienie no, dość w sporym obszarze jest uszkodzone. Są to budynki mieszkalne, między innymi budynki gospodarcze.
1: Po przejściu frontu burzowego nie ma alertów pogodowych. Kraje bałtyckie obawiają się rosyjskiej prowokacji. Według agencji Reutera Rosja może przeprowadzić atak, wykorzystując ukraińskie drony. W regionie zdecydowano o zwiększeniu ochrony infrastruktury krytycznej. W Polsce ochłodzenie, we Włoszech kolejna fala ekstremalnych upałów. Ma tam potrwać około tygodnia, a temperatura ma sięgać 40 stopni.
22: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: A u was od rana jak tam też gorąco, bo się dużo dzieje, co? Podkręcamy tempo w Meloradiu, żeby łatwiej wam poszedł ten wtorek. No i gdy inni gadają, to my już gramy. Cześć, hej, siema, Waldek, Marcin i Daria. Meloradio. Jest siódma.

0: Dziedziny Agustina in my mind w Meloradio. Podkręcamy tempo 12 minut po godzinie 7 mamy i mamy też dzisiaj mocny temat na głosówki dla was, no nie Daria?
1: Mamy bardzo mocny, musicie wbić teraz na meloradio.pl, tam macie przekierowanie na naszego WhatsAppa i musicie nagrać nam najbardziej kreatywną głosówkę, w której opowiecie nam, co was najbardziej wkurza, irytuje u drugiej osoby. Ja mam na przykład fajny przykład, uwaga, mnie mega wkurza to, jak ktoś mi przerywa, jak mam, wiecie, jakiś myślotok, mówię po prostu dużo rzeczy i ktoś mi nagle przerywa, mega mnie to irytuje.
0: Nie jest ci łatwo przerwać.
2: Jak tak patrzę na was, to długa byłaby lista, co mnie denerwuje.
1: No także czekamy na głosówki. Co was najbardziej wkurza?
0: Tak jest, jakie sytuacje, albo jakie zachowania u innych. No dzisiaj to jest ten dzień, kiedy można sobie tak delikatnie pozwolić, no niech się uleje. Czekamy na meloradio.pl i tam słuchaweczka na dole, klikacie i nagrywacie, a my za chwilę powiemy wam o 5 zachowaniach, które mogą bardzo negatywnie wpłynąć na wasz wizerunek. Posłuchajcie koniecznie, czekamy na głosówki.

0: Timmy Trumpet, Just in Case w Meloradio. Tak podkręcamy tempo i pytamy, co tam was tak naprawdę mocno wkurza u innych albo irytuje w różnych życiowych sytuacjach. Dajcie znać, słuchajcie, mamy teraz bardzo konkretną podpowiedź. Pięć zachowań, jest pięć takich zachowań, które mogą bardzo negatywnie wpłynąć na wasz wizerunek i na to, jak was odbierają inni. I teraz uwaga, na miejscu pierwszym to jest coś, co drażni mocno Darię, czyli przerywanie rozmówcy. Numer dwa. Krytykowanie innych, czyli wiecie, gadacie o innych i cały czas tylko źle. Trzecie, uwaga Daria, spóźnianie się.
1: Ja się nie spóźniam.
0: Uwaga Daria, ciągłe korzystanie z telefonu.
2: No właśnie.
1: Ale to jest do pracy.
2: Nie przerywaj.
0: Pięć, uwaga Daria, skupianie rozmowy wyłącznie na sobie.
2: O, tak, cała Daria.
1: Zejdźcie ze mnie, okej? Okay?
0: Ale przypunktowałaś. Dobra, ja wrzucę coś od siebie. Słuchajcie, wiecie co mnie wkurza?
1: Co?
0: To jak stoicie w kolejce, na przykład wiecie, w jakimś małym sklepie na przykład i albo po prostu czyjś oddech zaraz za wami, nie? Albo po prostu czujecie, jak tam z tyłu ktoś wam koszykiem was dojeżdża i przestawia, nie?
1: To jest to normalne.
0: Nie cierpię. Słuchajcie, a wy? Co tam u was? Jakie sytuacje wkurzają was najmocniej? Jakie zachowania? Jakie sytuacje? Co was tak naprawdę mocno irytuje? Dajcie znać, czekamy na fajne głosówki. W zamian mamy oczywiście merch od Melo. Teraz Gordo.

0: Alan Walker i Ava Max w Mel Radio. Tak podkręcamy tempo i pytamy dzisiaj, co was tak naprawdę najbardziej, najmocniej drażni, irytuje, wkurza i denerwuje.
1: Jak ktoś chce mi coś powiedzieć, coś ważnego, ale robi to tak powoli i po prostu doprowadza mnie to do szewskiej pasji.
0: Jasne, jasne. Rozumiem. A ty?
2: Mnie najbardziej wkurza w ludziach to, że ja muszę wstawać rano, oni mogą sobie pospać do późna.
0: No, a co ja mam powiedzieć? W punkt 8 prawie, już za chwilę w Melo, między innymi David Guetta, Yellow.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
6: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: oraz wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: O reklamie. Meloradio Kielce na 103,9 FM.

0: Mamy Jagle Osia w Melo. Podkręcamy tempo i pytamy was dzisiaj, co was najmocniej wkurza, irytuje, denerwuje. Czekamy na głosówki.
1: Najbardziej mnie wkurza, gdy żona milczy.
2: Jak ktoś podczas poważnej rozmowy, jedynym argumentem jest to podnoszenie głosu, krzyk albo coś tego typu.
3: Wiesz, co jest najgorsze na świecie?
0: No.
3: Marudzenie, że za zimno, że za...

0: Już dalej, mówię to do Sun w Melo Radio. Tak od rana podkręcamy tempo dzisiaj we wtorek. Za chwilę będą newsy.
1: Tempo w Toronto podkręca też Iga Świątek. Zaraz najnowsze wieści z kortów.
0: O tym w newsach za chwilę, a teraz za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Shinzai Fire Fire w Melo Radio. Tak, zagramy punktualnie o 8, wtedy, kiedy wszyscy inni będą jeszcze gadać.

0: meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Uważajcie na siebie na S3 w rejonie Świnoujścia. Ciężarówka ma uszkodzoną oponę, a na jezdni znajdują się jej fragmenty. Utrudnienia potrwają jeszcze chwilę. Z kolei na A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi trwa remont w stronę Gliwic. Ruch odbywa się jednym pasem w obu kierunkach szerokości. Dziś pogoda wyraźnie zmieniła swój kurs. Będzie ciepło, ale nie tak upalnie. Wyraźne ochłodzenie jest odczuwalne po wczorajszych wyładowaniach w całym kraju. Dziś czeka nas także trochę większa dawka chmur. Najchłodniej na północy kraju, w centrum termometry wskażą około 22 stopni. Najcieplej z kolei na południowym wschodzie Polski nawet do 30 stopni.
1: Już prawie 8. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Ukraiński patostreamer z 10-letnim zakazem wjazdu do strefy Schengen, Władysław O., znany jako Crowley, złożył skargę kasacyjną, ale przegrał. Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał decyzję. Ukrainiec w stroju gnoma wielokrotnie zakłócał porządek i atakował przypadkowych przechodniów. Mógł też działać przeciwko Polsce, twierdzi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Istniało uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko.
2: Władysław O. został deportowany z Polski 2 lata temu. Co najmniej 132 osoby zginęły we wczorajszym trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Władze kraju ogłosiły stan wyjątkowy. Trzęsienie miało 7,4 stopnia w skali Richtera. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1. Mecz trwał godzinę i 4 minuty.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Iga rozegrała to świetnie, a jak wam pójdzie w finale zabawy Gotowi na Wszystko, o tym już niedługo będziecie mieli szansę się przekonać. A już teraz gramy, gdy inni gadają. Waldek, Marcin i Daria, siemanko, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio. To jest czas dla was, to jest wasz moment, to jest ta chwila, po której będziecie wiedzieli, że jesteście gotowi na wszystko. Dzwońcie do Melo już teraz, 321-321-777. Czekamy jak zawsze na dwie osoby do zgarnięcia fajny merch od Melo. Startujemy z zabawą już za chwilę.

0: To jest Melo Radio, 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: I razem z nami teraz Rafał. Cześć Rafał.
2: Cześć, witam, pozdrawiam Łódź.
0: Siemaneczko, pozdrawiamy Łódź i pozdrawiamy wszystkich wszędzie. A Rafał, to ty w życiu co robisz?
2: Ja jestem instruktorem, uczę, no jazdę oczywiście, uczę nowy narybek kierowców, jak jeździć bezpiecznie i poprawnie.
0: To ty musisz być, Rafał, strasznie cierpliwym facetem.
2: Wiesz co, chyba już cierpliwości nie mam, bo nerwów też nie można mieć.
0: Dobra, dobra, spokój, nie dał się wytrącić z równowagi, jest okej.
2: Okay. Oczywiście.
0: Taki jest Rafał, a jaki jest Łukasz? Cześć Łukasz.
3: Cześć, cześć, cześć, witam, pozdrawiam Warszawę tym razem.
0: Siemanko, ale będzie ostra bitwa, coś
4: z Warszawą, no.
0: Łukasz, co ty w tej Warszawie robisz?
3: Ja pracuję jako handlowiec, z branży audio.
0: No, to
3: aktualnie
0: słuchaj,
3: wracam po krótkim urlopie i...
0: To ty jako handlowiec, to ty wszystko potrafisz z samochodem, nie? No, dobra. Panowie, uwaga. Dwa pytanka mamy, za dwie dobre odpowiedzi są skiety Melo Radia, za jedną Melo Torba.
1: Gotowi na wszystko.
0: No i jeszcze jako formalnościach to podpowiem, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. To jest najważniejsza zasada, czy to jasne?
2: Jasne, tak jest.
0: No to zaczynajmy. Pytanie pierwsze. Czym jest Taj Mahal? Czy to Muzeum Kosmosu, czy Pomnik
2: Rafał.
0: Miłości?
2: Rafał.
0: No dawaj, Rafał.
2: Muzeum.
0: Powiem tak.
4: No nie.
0: No to grobowiec, jest takie mauzoleum, jednocześnie pomnik miłości. Słuchaj, no zapamiętasz teraz na zawsze. Jak pani w szkole mówiła, to nie zapamiętałeś, a jak Darłach w Melo powiedział, to zapamiętasz. Będzie ci się kojarzyć.
2: Pewnie.
0: Dobra, pytanie numer dwa. Słuchajcie, najpierw Labubu, a teraz to co jest na topie? Co? Pluszowe laleczki czy gniotki?
3: Łukasz?
2: Rafał.
0: Łukasz tym razem?
4: No.
0: Dawaj Łukasz.
3: Ta pierwsza odpowiedź.
0: Że pluszowe laleczki? Łukasz, ja nie wiem, powiem ci tak, ja nie wiem, co ty tam wozisz w samochodzie, ale powiem ci, że to gniotki bardziej teraz, w nadmorskich różnych takich, no, słuchaj. To musisz dorzucić sobie tam, wiesz, w razie czego do pluszowej laleczki. Łukasz, Rafał, jak wy mogliście mi to zrobić dzisiaj? Normalnie 0-0.
2: No, masakra masakra.
0: Fachowcy, no. Dobra, słuchajcie, ale żeby nie było.
3: Czyli była zacięta walka.
0: Słuchajcie, zacięta walka, no. Łódź z Warszawą, może to i lepiej, że remis jest, ale słuchajcie panowie, u mnie 0 plus 0 to jest normalnie coś, bo oczywiście wychodzi jeden, a nawet dwa. Dla was oczywiście są nagrody. Merch wysyłamy, trzymajcie się i super dnia. Cześć, bye.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.
0: No i to właśnie tak się rozwala system u nas. Jutro znów będzie szansa po godzinie 8 sprawdzić, czy jesteście gotowi na wszystko, tylko w Melo Radio. A teraz tak wam zagramy. To another. I talk to you w Melo. 20 po 8.

0: Marlon Hofstadt i I Like w Melo Radio. Szybkie zadanie dla was, coś co poprawi wam od razu nastrój. Słuchajcie, spróbujcie sobie teraz szybko w głowie, tak na już, powiedzieć trzy rzeczy, za które lubicie się dzisiaj najbardziej, co? I miejsce, w którym jesteście. Od razu jakoś tak humor się poprawi. Diogo, za chwilę w Melo, tak energetycznie zagramy dla was dzisiaj o poranku, prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
11: Pora na wakacje?
10: Pora na hybrydę z rabatem.
12: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Global DJs w Melo. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, naprawdę sporo zamieszania może zrobić filmik, który pewna kobieta wrzuciła do internetu. Filmik z wesołego miasteczka i tą kobietą wcale nie jest Daria.
1: Nie jestem ja, stalkerzy jak widać są wszędzie. Na tym filmiku widzimy piosenkarkę Ray, która jest tam razem z Michaelem B. Jordanem. Więc ludzie obstawiają, że chyba gdzieś tam się umawiają, do jakiejś randeczki chodzą. Więc Ray jak śpiewała Where is my husband, gdzie jest mój mąż, no to może już za niedługo będzie go miała.
0: Mamy go, mamy go.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo, Josh Baker i My Place, a to jest Marcin na swoim miejscu i będą newsy za chwilę.
1: Będą też w tych newsach, wyobraź sobie, komary, które niechcący zamiast się zabić, to dostały coś fajnego.
2: Już o 9:00 zagramy.
0: Patrick Golden w Melo. Tak podkręcamy tempo i tak zagramy już niedługo, teraz za 9 minut 9:00.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Mamo, one latają wszędzie!
7: I mogą usiąść nawet na tobie.
8: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę.
9: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Pierwszy przelotny deszcz na północy i wschodzie kraju może utrudniać widoczność. Uważajcie na siebie. Na S7 trwa remont nawierzchni w kierunku Gdańska. Prawy pas jest wyłączony. Kilka minut można także stracić na wiadukcie ulicy Ostrowskiej nad autostradą A2, gdzie obowiązuje ruch wahadłowy. Północy i wschodzie kraju spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu. A jeżeli wybieracie się dzisiaj na Mazury, to pogoda może Wam pokrzyżować plany. Na termometrach 18 stopni i chwilami trochę więcej chmur. Parasol może się tutaj przydać. Do tego wiatr może także trochę mocniej podokuczać. A najcieplej ma być zdecydowanie w południowo-wschodniej Polsce. Nawet do 30 stopni.
1: Prawie 9:00. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Co czwarty Polak przyznaje, że padł ofiarą włamania do domu albo samochodu. Ubezpieczenie od kradzieży ma jednak tylko co piąty z nas. Zabezpieczamy się inaczej, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
3: 37% badanych nie zostawia wartościowych rzeczy na widoku. 24% zabezpiecza posesję ogrodzeniem lub bramą, a 21% korzysta z monitoringu.
2: Korzystamy też z drzwi antywłamaniowych i alarmów, a najczęściej kradzione są pieniądze, narzędzia budowlane i ogrodowe oraz rowery. Ewa Swoboda ze srebrnym medalem w biegu na 100 metrów to podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Środek owadobójczy sprzed ponad pół wieku zmutował komary. Był używany do zwalczania malarii, a ułatwił samcom znajdowanie partnerek. Silnie toksyczna dieldryna spowodowała, że komary płci męskiej są bardziej wrażliwe na dźwięk.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: A jak tam u Was wtorek? Czy jesteście jakoś mocno na niego wrażliwi? Podkręcamy tempo w Meloradio. Jest już 9:00, gdy inni gadają. My już gramy. Cześć, hej, siema.

0: znowu powiesz, że...
1: Sobal w Melo. Podkręcamy tempo. No i nareszcie wiadomo, które to miejsca na świecie są najlepszymi do życia dla Gen Z. A skoro to wiemy, to też wam powiemy. To już za chwilę w Melo. Więcej o tym. A wcześniej Axwell.

0: Tiesto i Tate McRae w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, no i się wydało. Już wiadomo, jakie miejsca na świecie są najlepsze do życia dla pokolenia Z.
1: No ja czekam. Wątpicie,
0: zapytano ludzi w wieku od 18 do 29 lat o to, co jest dla nich najważniejsze. I o wszystko pytali. Od kosztów życia po nocne życie. Brano pod uwagę aktywności na świeżym powietrzu, ale też opcje spotykania się ze znajomymi w różnych ciekawych miejscach, no żeby się fajnie żyło. Miasta, które zajęły wysokie miejsca w rankingu, to te, w których ludzie najłatwiej nawiązują kontakty towarzyskie. To jest najistotniejsze dla Gen Z. Ranking na miejscu 20, słuchajcie, otwiera Wiedeń i jest sporo zaskoczeń, przynajmniej jak dla mnie, bo na pozycji 15 dopiero jest Paryż. Wyżej niż Paryż, bo na 13 jest Kraków i to jest jedyny taki polski akcent w tym zestawieniu. Nieźle, nie? Na miejscu 8 jest Nowy Jork. No i teraz uwaga, pierwsza trójka. Tę trójkę otwiera Melbourne w Australii, później jest Porto w Portugalii, no a najlepszym miastem do życia dla Gen Z, uwaga Daria, bo już miała daleko, Tokio jest.
2: O, ej, ale tam jest bardzo ładnie, więc w sumie nie dziwi mnie.
1: I tam ludzie są chyba fajni.
0: Mm-hmm. Ale wiecie co, ja myślę, że najlepszym miejscem do życia dla Darii i Gen Z jest to, w którym słychać Justina, no nie?
2: Slay!
0: Jesteście w odpowiednim miejscu.

0: Moonlight w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, no, wielkie zmiany u niektórych w pracy, bo jedni na przykład zmieniają numery pokoju, a inni to numer na koszulce. FC Barcelona na swojej stronie w internecie poinformowała, że Wojciech Szczęsny w całkiem nowym sezonie będzie grał z numerem 13 na koszulce. No to by na szczęście to poszło. Najbliższy mecz FC Barcelona zagra w niedzielę 23 sierpnia, a my już za chwilę zagramy kolejny gorący numer. Jasmine Thompson to będzie i Felix Jan w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.

0: Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami. 801-181-181.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Odkręcamy tempo w Melo Radio. Jeżeli ten wtorek wydaje wam się taki całkiem zwyczajny, taki, że to niewiele oryginalnego może się wydarzyć, to w każdej chwili możecie być zaskoczeni. Czasami troszeczkę sami musicie pomóc, żeby było bardziej wyjątkowo.
1: Kochani, wyjątkowa jestem. Torbę wygrać chcę, bo nawet deszcz wie, że pasuje do mnie. Więc czekam i pozdrawiam.
0: Słuchajcie, takie torby wodoodporne Melo Radio to my codziennie dla was mamy. To co, wyślesz, Daria? Wyślemy?
2: Kochana, wysyłamy torbę wodoodporną. Let's go!
0: Słuchajcie, jutro wcześniej rano kolejna okazja, więc bądźcie na nogach wcześniej niż inni i dzwońcie do Melo z samego rana, bo takie torby też jutro będą dla was do wygrania. Za 17 minut 10 w Melo.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Armin Van Buren i Sasha Ewa Lessing w Melo Radio, najlepszy drop nowych hitów mamy. Jutro znów będziemy budzić was od 6:30, więc bądźcie, a dzisiaj korzystajcie z wtorku po 10:00. Specjalnie dla was dużo muzy, bez reklam, bez gadania.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Milki i David Guetta na początek. Za chwilę też newsy i prognoza pogody w Melo Radio.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz. Po reklamie.
7: Kierowcy, bądźcie czujni na S8 przy moście Grota w Warszawie. Awaria ciężarówki. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Poznania. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 8 godzin. A z kolei w kierunku Gdańska na A1 na odcinku Pelplin-Kopytkowo remont ruch odbywa się jednym pasem szerokości. Dzisiaj w kraju termometry wskażą ponad 30 stopni. Odrobinę niższej temperatury spodziewajcie się na północnym wschodzie, mówią synoptycy. Oprócz intensywnego słońca możliwe również burze, szczególnie późnym popołudniem i wieczorem. Najsilniej te zjawiska będzie można odczuć od strony Kaszub i Warmii. A na Pomorzu Zachodnim mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Parasol może się przydać.
8: To są newsy na 10:00, Marcin Sikora, zapraszam. CBA wzięło pod lupę wypłaty pomocy finansowej dla powodzian. Chodzi o wiceszefową Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a zarazem działaczkę Koalicji Obywatelskiej Annę Konieczyńską. Według Wirtualnej Polski pieniądze miały dostać m.in. firmy jej męża i sąsiadów, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
9: Nie ma przyzwolenia na to, żeby ktokolwiek wyciągał swoje ręce po czyjeś pieniądze.
8: Anna Konieczyńska została już zawieszona w partii i czeka na sąd koleżeński. Słoweniec Igor Medved poprowadzi chińskich skoczków narciarskich. Podczas ostatniej zimowej olimpiady nadużywał alkoholu i stracił stanowisko trenera Finlandii. Tymczasem pociąg osobowy przejechał w końcu między Finlandią a Szwecją. To po 38 latach przerwy. Połączenie umożliwia podróż między Sztokholmem a Helsinkami.
10: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: To już teraz. Podkręcamy tempo. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
13: Mega okazje w Media Ekspert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399.

0: testować. Wełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: tak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: ale także trochę chmur zobaczymy dzisiaj nad Polską. Najcieplej ma być w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. W centralnej Polsce nieco chłodniej, a na Mazurach i nad morzem będzie można odczuć większy chłód niż wczoraj. Dzisiejsza pogoda jest bardzo kapryśna i może się jeszcze mocno zmienić. Przelotny deszcz na północy i wschodzie kraju. Przyda się coś przeciwdeszczowego.
1: To są newsy na 11. Małgorzata Mura, zapraszam. Koniec akcji ratunkowej po nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Zginęło 6 osób. Służby ugasiły już wszystkie pożary, które wybuchły po ostrzałach Zaporoża i Kijowa. Rosyjskie rakiety zniszczyły osiedle mieszkaniowe i szpital dziecięcy w ukraińskiej stolicy. Ponad 670 razy interweniowali wczoraj strażacy w związku z burzami. W Polsce najwięcej pracy mieli na Mazowszu i na Kujawach. Na dziś nie mamy pogodowych ostrzeżeń. A teraz dobre wieści dla amatorów nurkowania w Bałtyku. Na listę obiektów udostępnionych do nurkowania bez pozwolenia Urząd Morski dopisał aż 19 wraków. Wśród nich okręt podwodny, trałowiec, torpedowce, szkuty, a nawet samolot.
2: Czuję się trochę jak dziecko w sklepie zabawek. Pocieramy rączki i nie możemy się doczekać, aż będziemy mogli na nich zanurkować.
1: Cieszy się Artem Kowalewski z Centrum Nurkowego Gdynia Dive.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
0: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
0: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
0: masz. Po reklamie. Pogoda.
6: Uwaga na mocny wiatr, szczególnie jeżeli spędzacie swój urlop nad morzem. Północno-zachodnie podmuchy mogą być porywiste. Powieje, ale spokojniej, w głębi kraju. Dziś liczmy się z niższymi temperaturami niż w ciągu ostatnich upalnych dni. Zmiany odczujecie zwłaszcza na północy, a lokalnie na Podkarpaciu termometry mogą wskazać nawet do około 30 stopni.
7: To są newsy na 12. Małgorzata Mura, zapraszam. Po wielu tygodniach podwyżek możemy liczyć na obniżki cen paliw na stacjach. Niestety tylko na chwilę, bo na Bliskim Wschodzie wciąż jest niespokojnie. Jak będą wyglądały spadki, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Rafał Zywert.
8: W przypadku oleju napędowego mogą sięgnąć do 10 groszy na litrze, w przypadku benzyny to 20-30 groszy na litrze.
7: Jednak w związku z tym, że rozmowy amerykańsko-irańskie przedłużają się, to ceny ropy na giełdzie poszły w górę, co wkrótce znów odbije się na cenach paliw. W Hiszpanii z kolei stan najwyższej gotowości z powodu zaćmienia słońca. To niezwykłe zjawisko astronomiczne jutro. By je obserwować, do Hiszpanii wybierają się turyści z całego świata, a w ramach przygotowań zamknięte parki narodowe i drogi, zakazy ruchu ciężarówek czy odwołane imprezy masowe. U nas będziemy mogli obserwować częściowe zaćmienie, to jutro, tuż przed zachodem słońca.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Korekla.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
0: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewniał projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
1: To są newsy na 13. Małgorzata Mura, zapraszam. Jeden z dwóch reaktorów elektrowni jądrowej w rejonie Cernawody w Rumunii zostanie wyłączony z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju. Wcześniej rumuńskie wojsko usiłowało doprowadzić do zwiększenia dopływu wody przez wysadzenie podwodnych skał. Reaktor może pozostawać się wyłączony 2 tygodnie. We Włoszech kolejne alerty z powodu gorąca, w Hiszpanii kolejne pożary, jednak tegoroczne fale upałów mogą z perspektywy czasu wydawać się chłodne, mówi Michał Brennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
2: Proszę zobaczyć, ile jest ostrzeżeń po suszy hydrologicznej. To nie jest tak, że te konsekwencje będą kiedyś. One już są. To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości.
1: Według eksperta przez ocieplenie klimatu także w burzach jest więcej energii i są one bardziej niebezpieczne. A trwa jeszcze usuwanie skutków burz, które przeszły w nocy nad Mazowszem i województwem kujawsko-pomorskim. Na dziś bez pogodowych ostrzeżeń dla naszego kraju.
0: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka. Nelo Radio. Podkręcamy tempo.

0: Radio Kielce.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Nadszedł cierpień. Ale nie dla słuchaczy Meloradia! Nieważne, czy lato spędzacie w pracy, czy na wakacyjnych eskapadach, Freak Fight w Meloradiu zawsze jedzie z wami. Podkręcamy tempo i dbamy, żeby z waszych twarzy nawet na sekundę nie zniknęło XD. Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18. Mikołaj Kujawiński, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
0: dalej masz. Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
4: Pora na wakacje.
3: Pora na hybrydę z rabatem.
5: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Po reklamie.
7: To są newsy na 14. Małgorzata Mura, zapraszam. Nie ma informacji, by w trzęsieniu ziemi w Kolumbii ucierpieli Polacy, podało MSZ. Według najnowszych informacji w kataklizmie zginęły co najmniej 132 osoby, a około 700 zostało rannych. Władze ogłosiły w Kolumbii stan wyjątkowy. Protest zapowiadają nauczyciele ostatniego dnia sierpnia. Powód? Rząd odrzucił ich postulaty dotyczące podwyżek pensji. Zamiast 15% zaproponował zaledwie 3% podwyżki. Zdaniem wiceprezeski zarządu głównego SNP Urszuli Woźniak to nie jest żadna podwyżka.
8: Słowo podwyżka dla nauczyciela to jest obraźliwe w tym momencie.
7: Dlatego nauczyciele zjadą na manifestację do Warszawy. A dziś w Gdyni próba generalna morskiego komponentu parady organizowanej z okazji nadchodzącego Święta Wojska Polskiego. Okręty będziecie mogli obserwować wzdłuż Trójmiejskiego Wybrzeża. Początek próby za półtorej godziny.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: fight w Meloradiu z Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Siemano, we wtorek jest 14, zaczynamy więc Freak Fight, a dzisiaj w programie sprawdzimy, czego Anna Lewandowska szuka w Chicago, i to już na sam początek. Pogadamy też o Skolimie, który rozszerza swoje imperium biznesowe. Będzie też o tym, co wydarzy się jutro, a wydarzy się coś, o czym pewnie już słyszeliście, ale na co warto się też fajnie przygotować. I będzie też o tym, że Barack Obama ma nowe zajęcie na swojej prezydenckiej emeryturze. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 18.

Gabri Ponte, Sean Paul i Nati Natasza, Born to Love. Ja tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu, we Freak Fight, a teraz sprawdzamy, co tam się dzieje za oceanem. No, Anna Lewandowska dołączyła w końcu do Roberta, to już wszyscy wiemy. I teraz Anka ma problem, ponieważ na swoim Instagramie szuka polecajek. I szuka polecajek miejsc, gdzie można w Chicago, w Stanach Zjednoczonych, kupić dobre, zdrowe, nieprzetworzone jedzenie. No to myślę, że najbliżej chyba jednak w Kanadzie. Ewentualnie zawsze może Szanutka przylecieć do Polski. Zapakujemy słoiczków, tam weźmiesz do tego Chicago. Robert na pewno się z kotleta ucieszy.

0: Halo Radio, to Offenbach, Be Mine. Bardzo przyjemna propozycja, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie. A teraz zaglądamy do Skolima, ponieważ Skolim będzie poszerzał swoje biznesowe imperium, a właściwie swoje petroimperium, bo wszyscy dobrze znamy stację u Skolima. Wiemy, że wczorajsze są najniższe ceny w Polsce i czy tak będzie na kolejnych, bo uwaga, uwaga, Skolim ma w planach otworzyć kolejne stacje. Najbliższa ma być otwarta w województwie warmińsko-mazurskim, ale tu jeszcze nie znamy żadnych szczegółów, no i też planuje zakup kolejnych stacji. Więc być może nasz kryzys paliwowy jednak zostanie rozwiązany. Oczywiście nie przez polityków, tylko przez Skolima, bo to jest człowiek dobrze wychowany.
1: Ja całe życie o tym marzyłem. Babcia, rodzice tak mnie wychowali, żeby wspierać to, co nasze, polskie. Inaczej nie umiem. Przepraszam.

0: Bibi Rexha i David Guetta to Sad Girls. W Melo Radio tak właśnie podkręcamy tempo. Ja muszę powiedzieć, że też dzisiaj zrobiło mi się troszeczkę tak smutno. Trochę mi się przykro zrobiło, bo dowiedziałem się, co nas czeka w weekend. I to jest bardzo ważna rzecz, żeby o niej wiedzieć. Dlatego jeszcze w tej godzinie powiem, co się wydarzy w weekend.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mała przenośna lodówka turystyczna.
2: Jest to na te wszystkie rzeczy w tym momencie lecą. Natalia, do ciebie!
1: Dzięki wielkie!
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marsze tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
7: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
8: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

Aaron Chupa i Little Sis Sonora. Llama in my living room. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freakfajcie, w Melo Radio oczywiście. A teraz o tym, co wydarzy się w najbliższy weekend. To nie jest jakieś, wiecie, wiedza tajemna albo jakaś rewelacja. Mogliście już też o tym słyszeć, ale ja na przykład nigdy nie mogę zapamiętać, kiedy są niedziele handlowe i zawsze się cieszę, jak ktoś mi przypomni, że o, a wiesz, że w tę niedzielę można coś kupić? Ja wtedy mówię, serio? Naprawdę? O, jak miło, że podzieliłeś się ze mną tą informacją. No to niestety w najbliższy weekend sytuacja będzie odwrotna, ponieważ w sobotę jest święto i będzie cały weekend bez handlu, więc jeżeli macie opcję, no to najlepiej w piątek zrobić zakupy, albo w czwartek, bo wszyscy pójdą w piątek, albo nawet w środę, bo wszyscy pomyślą tak samo, albo może dla bezpieczeństwa nawet dzisiaj.

0: Josh Baker i Poppy Bascom w Melo Radio. To jest My Place, a w naszym miejscu, czyli w studiu, jest już Ewelina. Siemanko.
1: Siemanko.
0: I widzę, że dobre jakieś wiadomości z Zakopanego będą.
1: Oj, będą, ale zanim Zakopane, no to będzie o rozliczeniach, o zamknięciach, a na koniec coś pozytywnego.
0: Czy nie trzeba już płacić 5 zł za spojrzenie na konia? Czy to jest ta wiadomość?
1: Niestety nie.
2: A już o 15 zagramy.
0: Ale Farben, Renee Miller, Body Talk.

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedyne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Deal Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara... Na mediaexpert.pl.

0: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ewelina Walczak.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział stanowcze działania w sprawie afery z wypłatą pomocy dla powodzian.
2: Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli, jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje.
1: A sprawę bada już prokuratura i CBA. To koniec leczenia pacjentów w szpitalu w Miastku. Placówka z powodu gigantycznych długów poinformowała NFZ o zakończeniu działalności leczniczej. W szpitalu pracowało około 300 osób. Samorząd próbuje znaleźć sposób na połączenie placówki z innym szpitalem. Na razie bezskutecznie. Za to dobre wieści płyną z Zakopanego. Plastikowa pokrywa ze śmietnika została wreszcie zdjęta z szyi łani. Zwierzę błąkało się z nią od końca lipca, po tym jak szukało w koszu jedzenia. A dopiero za trzecim razem służbą udało się bezpiecznie usunąć plastik.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
0: 15 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę Freak Fightu i w tej będzie podcast Baracka Obamy, ale porozmawiamy też o informacji, która zdenerwowała mnie. Bardzo, ale to bardzo. Mikołaj, siemanko.

Benassi Bros i Dani w Melo Radio, tak właśnie podkręcamy tempo, to jest Every Single Day. A już jutro wydarzy się rzecz, która no nie dzieje się codziennie. Będzie zaćmienie słońca widać w Polsce. Co prawda nie całkowite, ale i tak całkiem sporo tego słońca zniknie. Od 80 do 88%, jeżeli dobrze pamiętam. No i rozpocznie się między 19.10 a 19.20, w zależności od tego, gdzie będziecie wtedy w kraju. Najlepszy widok podobno ma być na południowym zachodzie, tam ma zniknąć tego słońca najwięcej. Ale najważniejsze, pamiętajcie, żeby się w to słońce bezpośrednio nie patrzeć. Trzeba mieć specjalne oksy, bo potem będziecie potrzebować zwykłych.

0: To jest lato, pocałuj mnie. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradio, a teraz sprawdzamy, co robią prezydenci na prezydenckiej emeryturze. No, Barack Obama ma nowy pomysł na spędzanie swojego czasu. Ktoś do niego przyszedł któregoś dnia i powiedział: panie Obama, a może tak możemy podcast jakiś nagrać? Na co on powiedział:
1: yes, we can. Yes, we can.
0: Yes, we can. I będzie podcast Baracka Obamy. Co ciekawe, to nie będzie podcast o polityce, czy o ekonomii, czy o niczym takim poważnym. To znaczy, będzie o czymś poważnym, o literaturze. Wspaniała książka z Barackiem Obamą. Taki właśnie podcast ma wystartować już we wrześniu. Tam mają też być goście i to będzie taki po prostu, można powiedzieć, klub literacki. Mam nadzieję, że będzie można do prezydenta Obamy wysłać jakieś rekomendacje. I słuchajcie, umówmy się tak, że jeżeli tak będzie, powiemy, że wysyłamy mu książkę Olgi Tokarczuk, a tak naprawdę wyślemy mu 365 dni Blanki Lipińskiej. I zobaczymy, co będzie miał do powiedzenia na temat masy.

0: Swedish House Mafia, Lickily, Happiness is so sad. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. A jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o nowym trendzie. Ale to jest taki nowy trend, że jeszcze nigdy w życiu nie słyszeliście o tym, co wymyślili teraz młodzi ludzie. No naprawdę, taki trend typu... O matko.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

to Bless w Melo Radio. Kisses. Tak właśnie podkręcamy tempo, a ja czytam o nowym trendzie. Słuchajcie, nowy trend, który podobno robi furorę wśród młodych, którzy nie potrafią sobie zorganizować czasu. Jesteście na to gotowi? Nowa zasada 8-8-8, czyli 8 godzin pracy, 8 godzin odpoczynku i 8 godzin snu. To jest tak nowatorski i wspaniały pomysł, że już w 1817 roku ktoś na niego wpadł i wprowadził go w życie i dlatego na przykład etat ma 8 godzin teraz, nie? I ja też mam taki trend do zaproponowania. Słuchajcie, ale to też będzie nowatorskie, że 5 dni w tygodniu pracujemy, co nie? Ale teraz najlepsze, 2 dni odpoczywamy.

0: Better Times to Robin Schulz i Barbs. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. 8 minut pozostaje do godziny 16, więc za chwilę newsy Meloradia. Dowiemy się, co słychać w kraju i na świecie. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę...
1: A już o 16 zagramy
0: How Does It Feel, Dub Dogs. Zagramy wam ten numer i to punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na gofrownicę.
2: Dwie słowy w tym momencie lecą do ciebie, ale wbijam do ciebie na te gofry, dobra?
1: Dobra, albo mogę do was wbić, wam zrobić.
2: Bardzo mocno na to czekam.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
9: Nie widzę żadnych słabych stron.
8: Od środy w Kauflandzie artykuły

0: 29,54. Kaufland.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.

0: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia, które przedstawi Ewelina Walczak.
1: Kolejki będą dłuższe, lekarze alarmują, nowe limity pracy i płac uderzą w pacjentów. Przypomnijmy, resort zdrowia chce, żeby medyk zarabiał maksymalnie 240 zł na godzinę i pracował 320 godzin miesięcznie. Jeśli szpital nie będzie przyjmował tylu pacjentów, ile do tej pory, NFZ nie zapłaci za wszystkie świadczenia. Przepisy mają wejść w życie jesienią. Tymczasem władze Łomży nagrodziły sąsiadów, którzy uratowali czterolatkę spadającą z piątego piętra.
2: Wokół ich osoby jest bardzo dużo zainteresowanych. Bardzo dużo też osób chce im podziękować.
1: Mówi prezydent miasta Mariusz Chrzanowski. Z kolei branża turystyczna szykuje się na gigantyczne zyski w związku z jutrzejszym całkowitym zaćmieniem. Ceny hoteli w Hiszpanii i Islandii poszybowały. W Reykjaviku pokoje podrożały średnio ponad $1000.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: 16 na zegarach, a jeżeli chodzi o wyloty na urlop, to trzeba uważać na dzieci, bo wasz lot może zostać na ziemi. O co chodzi, to powiem za chwilę. Mikołaj, siemanko.

Toka Toka, Fly Project. Właśnie przy lataniu na chwilę się zatrzymajmy, ponieważ w Kanadzie doszło do takiej dziwnej sytuacji, kiedy cały lot został odwołany, ponieważ dziecko nie chciało zapiąć pasów. Natomiast nie można też winić rodziców, bo dziecko nie chciało zapiąć pasów nie dlatego, że było niegrzeczne, tylko dlatego, że chyba panicznie bało się po prostu tego lotu samolotem, ale wciąż dziwna sytuacja, że zamiast po prostu wysadzić tę jedną konkretną rodzinę, to stwierdzili, że wszyscy sobie teraz postoją. Wystarczy po prostu dziecku wytłumaczyć, że samolot jest jednym z najbardziej bezpiecznych środków podróży i to wszystko inne jest śmiertelną pułapką. Na pewno mu się poprawi.

0: Obsessed, Dinoro i Ina Rolsen.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: A to jest ta pora we Freak Fajcie, kiedy sprawdzamy, czy coś dzwoni dla tobie. Gramy wam dźwięk z dawnych czasów i sprawdzamy, czy wiecie, co to takiego. Odpowiedzi oczywiście lądują na naszym WhatsAppie, odnośnik do którego znajdziecie na meloradio.pl, więc jeżeli jesteście gotowi na dzisiejszą zagadkę, to uwaga, 3, 2, 1...

0: troszeczkę podmiksowane, ale kto ma wiedzieć, ten wie. Jeżeli macie pomysł, co to jest za dźwięk, odzywajcie się na WhatsAppie Meloradia, odnośnik, przypomnę, na meloradio.pl.
1: Czy coś ci dzwoni?

0: Stick Figure, Test Run, Run River. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradio. A teraz nadeszła pora, żeby rozwiązać naszą dzisiejszą dźwiękową zagadkę. Przypomnijmy może jeszcze szybko ten dzisiejszy dźwięk. Prawdziwa lawina wiadomości od was do nas dotarła. I tak z 95% ludzi, muszę powiedzieć, że prawidłowo odgadło, ale były też niepoprawne odpowiedzi. Najpopularniejszą był koziołek, matołek, krecik, smerfy, ale najszybciej tę melodię rozpoznał Konrad.
1: Hej, mam propozycję, Reksio!
0: Oczywiście, to nasza Reksiula kochana.
2: Czy coś ci dzwoni? Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na Media Expert. Spell.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz, tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
7: Pora na wakacje?
6: Pora na hybrydę z rabatem.
8: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: Odrobina nostalgii w Melo Radio. Heaven to DJ Sami, tak właśnie podkręcamy tempo. Ja mam taki problem, znaczy no, nie jest to problem, ale zapomniałem o tym, że kumpel do mnie przyjeżdża w ten weekend i no, chcę się trochę wyrwać na miasto, porobić coś szalonego, więc przydałaby się jakaś kasa dodatkowa. Ja sam sobie nie pomogę, ale Melo Radio może pomóc wam, jeżeli jesteście w podobnej sytuacji. Coś wam wypadło w weekend, chcecie gdzieś pojechać, coś zobaczyć albo po prostu wybrać się na zakupy, no to zawsze jest szybka kasa od Melo. 200, a nawet 500 do wzięcia. O tak, o, wystarczy, że na meloradio.pl napiszecie, na co chcielibyście wydać 200 albo 500 zł. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie, jeżeli chcecie więcej kasy w portfelu. Chcę więcej. Fukaj Liwka Enklawa. To już teraz.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Armin van Buuren, Sasha Everlasting, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Ewelina już w studiu, szykujemy się na newsy, a widzę, że będzie o chwilowym zaniku słońca jutrzejszym.
1: Tak, będzie. Na szczęście energii nam nie zabraknie, ale więcej o tym oczywiście w wiadomościach.
0: No chyba, że ktoś ma fotowoltaikę.
2: A już o 17 zagramy.
0: Don't leave, Kylie. Ten numer punktualnie o 17, no bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: autopromocja.
1: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć...
0: Idę. Idę w Melo.
1: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
2: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
1: A jak

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A20. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.

0: super ceny.
1: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na breloks z freszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
1: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: słuchaj na 103.9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Co jest grane w Kielcach?
2: Grzegorz Pałka, zapraszam. Tom Holland i jego żona Zendaya ponownie grają w najnowszej części Spidermana. Całkiem nowy dzień możecie obejrzeć na dużym ekranie. Co ciekawe, para znalazła się też w obsadzie Odysei Christophera Nolana. Zatem równocześnie można ich zobaczyć w dwóch produkcjach z repertuaru kieleckiego kina Heliosa. Spiderman grany jest też w kinie Wisła w Tarnobrzegu. W ostatnią niedzielę sierpnia na scenie Kieleckiego Centrum Kultury można będzie zobaczyć komediowy spektakl Dobrze się kłamie. To kinowy hit na deskach teatru w zamiennej obsadzie Olga Bołądź, Szymon Bobrowski i Wojciech Zieliński. Start zarówno o 16, jak i 18.30. Nieco wcześniej, bo w czwartek 20 sierpnia wystartuje letni stand-up w Kieleckim Aplausie. Pojawi się 8 komików, a każdy z nich na swój występ dostanie 5 minut. Natomiast publiczność, głosując, zdecyduje, komu należy się zwycięstwo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ewelina Walczak.
4: Prądu nam nie zabraknie, częściowe zaćmienie słońca nie grozi naszej sieci. Zobaczymy je jutro dopiero po godzinie 19, kiedy słoneczne panele i tak nie dają już tak dużo mocy, wyjaśnia Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
5: Natomiast jak najbardziej w skali całego systemu europejskiego będzie to odczuwalne.
4: Najdłużej w Europie przez 1,5 minuty zaćmienie będzie widoczne na hiszpańskiej Majorce. Z kolei Ministerstwo Obrony Narodowej nie planuje airshow w przyszłym roku w Radomiu. Jako przyczynę wskazuje na zmieniającą się sytuację geopolityczną. Priorytetem sił zbrojnych mają być zadania operacyjne i szkoleniowe. A na koniec o AI, które pochłania książki. Firmy technologiczne hurtowo skupują stare tytuły, by trenować algorytmy. Zapytania trafiły także do polskich antykwariatów. Chodzi o wydania sprzed kilkudziesięciu lat, których nie ma w formie cyfrowej.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: 17 na zegarach we Freak Fightie, to oznacza, że za chwilę będziemy bawić się słowem, więc polecam już przygotować sobie telefon i odpalić WhatsAppa. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

Dennis Lloyd w Melo Radio. To jest Mad World. I tak właśnie podkręcamy tempo. A skoro mamy jeszcze ciepłe miesiące, no to wciąż trwa sezon na różnego rodzaju śluby. Więc dzisiaj pytamy, co można robić na weselu na literę P. No można na pewno pojeść dobrze na weselu polskim. Można płakać, bo to jednak taki wyjątkowy dzień. I można na weselu na przykład się pobić. Co prawda nie polecamy i nie aprobujemy, ale takie rzeczy na weselach też się zdarzają. Co można robić na weselu na literę P? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik do którego znajdziecie na meloradio.pl. Co można robić na weselu na literę P?

Posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: To Asher w Maloradiu More. Myślę, że na weselu spokojnie można puścić ten utwór. A, no właśnie, bo pytamy, co można robić na weselu na literę P. Piotrek?
1: Przytulać druhny.
0: No, proszę bardzo, można. Aleks?
2: Jak na weselu, to na pewno potańczyć.
0: No, oczywiście, że potańczyć można. Mamy też wiadomości od was tekstowe, na przykład, że na weselu na literę P polewamy się, no, tym, co w Zakopanem. Można też, to jest, cała opowieść nawet w jednej wiadomości. Można puścić pawia, potem poderwać piękną pannę. Tylko może jeszcze jakąś gumę przed albo tiktaka. Co można robić na weselu na literę P? To jest pytanie na dzisiaj. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, oczywiście odnośnik, do którego znajdziecie na meloradio.pl. Co można robić na weselu na literę P?

0: Axwell i Bon, Whatever Turns You On. W Meloradiu tak właśnie podkręcamy tempo i pytamy dzisiaj, co można robić na weselu na literę P. To jest nasza dzisiejsza zagwozdka, Jędrula.
1: Na weselu na literę P. Popić, popalić, powieprzyć. No i posolić też można.
0: Oczywiście wszystko to odnosi się do przygotowywania jedzenia. Wink, wink. Emilia napisała też, że można pracować na literę P. Pozdrawiamy całą branżę weselną. Trzymajcie się tam na tych oczepinach. Co można robić na weselu na literę P? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego roweru. Zepsuła mi się koło.
2: 200 w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy. Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia. Autoglas wymienia.
5: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Anima i Ellie Goulding, Hypnotized w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo i będziemy już kończyć powoli dzisiejszy temat weselny, ale jeszcze ostatnie wasze wiadomości. Co można robić na weselu? Na literę P.
1: Cześć, na literę P można pocałować piękną pannę młodą i przytulić przystojnego pana młodego. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, chociaż z tym całowaniem to tak pewnie ostrożnie trzeba, Piotruś.
2: Na weselu na literę P można zostać parą młodą.
0: O, to już wyższy poziom jazdy. I napisał jeszcze Ludwiczek, że można pyknąć świadkową, jak ładno. Rozumiem, że pyknąć ją w gwinta, nie? Aj, zostawiłem talię przy płotce, zaraza.

0: Ktoś na antenie Meloradia, to młody White tu jest, zarabia w euro i w PLN.
1: I tak, no. Ma dużo hajsu.
0: Ciekawe, jak podatki potem rozlicza, nie?
1: No właśnie.
0: Czy tylko w jednym miejscu? Trzeba go o to zapytać.
1: No to może będzie taka okazja kiedyś. White, to zapraszamy.
0: Bo w euro to każdy jeden by chciał zarabiać.
1: Ale mnie nie pytaj,
0: nie?
1: Jak podatki rozliczą. Gdyż cała Polska słyszy, ja nie chcę, żeby to słyszała.
0: Ja też nie wiem, to się samo robi.
1: Tak.
0: Mam nadzieję, że ściągają odpowiednią kwotę.
2: A już o 18:00 zagramy
1: Repeated, Martin Garrix, Ed Sheeran będą. Ci to dopiero mają podatek.
0: No właśnie, jeszcze taki pozaeuropejski, no bo Brexit był. Słabo.
1: O proszę.
0: A nie, przepraszam, Ed Sheeran, on...
1: Dobra, weź już.
0: A nieważne.
1: Nie kompromitujmy się.

0: autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
9: Nie widzę żadnych słabych stron.
8: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie. Melo Radio Kielce na 103,9 FM.
10: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ewelina Walczak.
11: Tysiące turystów utknęło na Sycylii, a wśród nich Polacy. Wulkaniczny pył sparaliżował lotnisko w Kadanii, mówi Maciej Wiewiór, rzecznik MSZ-u.
12: Upewniamy się, że nie ma kwestii zagrożenia życia na przykład naszych obywateli. Nie ma kwestii jakichś zdrowotnych. W ramach swoich kompetencji nasz konsul oczywiście wspiera naszych obywateli.
11: Kłopot z opuszczeniem wyspy ma około 200 Polaków. Tymczasem w Polsce PKP zbroi się na długi weekend. Od czwartku do poniedziałku na trasę wyjedzie prawie 50 pociągów PKP Intercity z dodatkowymi wagonami. A na koniec o pieniądzach i wątpliwej uczciwości. Mianowicie chodzi o to, że ponad 40% z nas usprawiedliwia finansowe przekręty. Najczęściej robią to młodzi mężczyźni i dłużnicy, a chodzi głównie o pracę na czarno i uciekanie z majątkiem przed wierzycielami.
10: Słuchajcie, Ewelina wygrała walkę z technologią.
11: Ja dziękuję bardzo.
10: Biję pokłony.
13: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: idę w Melo.
1: Ale ładnie się uśmiechacie. No widzę, jak tam bujacie się za kółkami waszych aut. No i w tej godzinie dam wam mnóstwo powodów, żebyście robili to dalej. Feel This Moment i Pitbull z Kryśką Aguilerą. Oni za moment, a na początek Martin Garrix i Ed Sheeran. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Tańcz to Bledka w Meloradiu. 10 minut po 18. Tańczyć to można z różnych powodów. No a ja za moment mam nadzieję, że ktoś z was będzie robił taniec radości, no bo będę dzwonił z szybką kasą. Dzięki za zgłoszenia na meloradio.pl. Za moment dzwonię.

0: Czy mogę powiedzieć, że jest to już klasyka? Stumbling In to Cyril w Melo Radio. A ja dla was klasycznie mam do zgarnięcia 200.
1: Szybka kasa od Melo Radia.
0: Bo z nami szybka kasa naprawdę jest szybka. Wbijacie na meloradio.pl, zgłaszacie się, no a potem my do was dzwonimy. No i praktycznie już w tej samej minucie, jeżeli tylko odbierzecie telefon, no to możecie odbierać szybką kasę i lecieć do bankomatu. A ja w tym momencie dzwonię do Elizy, która bardzo szybko odebrała się. Mano, tu pychu, Melo Radio.
2: No cześć.
0: No cześć, słuchaj, 200, taki hajs by ci się chyba przydał, co?
2: Tak, zdecydowanie.
0: A powiedz na co, bo ty jesteś taka szlachetna, muszę ci nawet powiedzieć.
2: Tak, ja szlachetnie próbuję pomóc przyjaciółce w kryzysie, która zerwała z chłopakiem i absolutnie potrzebuję teraz pełnego wsparcia.
0: Oj, no złamane serduszko to jest coś, co ciężko skleić, ale ty chcesz się podjąć tego wyzwania i jak chcesz to zrobić?
2: No, jestem gotowa podjąć się każdego wysiłku. Myślę, że w weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
0: O, tak. Sztosik, słuchaj, Eliza, ale tak między nami, nie? W ogóle nikt nie słyszy, tylko cała Polska. Znałaś tego chłopa?
2: No, znałam.
0: Warto było?
2: Nie.
0: No to...
2: Ja czekałam na ten moment.
0: To stara, słuchaj, to teraz dzwoń do swojej przyjaciółki. Bo ja ci zapewniam fantastyczny weekend. 200 w tym momencie lecą do ciebie. Taka szybka kasa od Melo Radia.
2: Super, dzięki bardzo, już do niej dzwonię.
0: Biegnij do bankomatu, ale jeszcze szybciej do niej dzwoń, bo warto.
1: Szybka kasa od Melo Radia.
0: Warto wbijać na meloradio.pl i się zgłaszać, nie, Eliza?
2: Tak, zdecydowanie, polecam wszystkim.
0: Już nie będziecie sad girls, tak jak Bibi Rexa. Tak.

0: Everything's Fine w Melo Radio. To nowość od Aloka na wokalu J-Lo, no i tak to się kręci. 29 minut po 18, a schładzać, no to można się w naprawdę różne sposoby, a w jaki zrobił to ostatnio pewien wielbłąd, o tym opowiemy jeszcze przed 19.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Lamel ścienny na filcu Milkwood już za 74,97. A panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.

Fiddle Ground to Rhythm of the Night. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, 16 minut do 19, a teraz zaglądamy na plażę. Do Abu Dabab konkretnie, to w Egipcie. No i wyobraźcie sobie, że jesteście tam, opalacie się, grubo ponad 30 stopni na termometrach. A nagle się z tego opalania tak przebudzacie, wiecie, ściągacie koszulkę z głowy, a obok was wielbłąd. To nie scenariusz z bajki, tak się wydarzyło naprawdę. Wielbłąd sobie połaził po egipskiej plaży, potem sobie wszedł do morza. No i nieźle się bawił, to wszystko zostało nagrane przez jednego z Polaków, którzy tam w tym momencie byli. No choć mi się wydaje, że akurat w przeciwieństwie do wielbłąda, to ludzie na plaży byli nieco mniej zrelaksowani. Meloradio. Lost Frequencies. I numer do plażowania też idealny. Letniaczek, Live It All, jego nówka sztuka.

0: Close Your Eyes to Lucas Estrada, Trips i Steven Puff w Meloradiu. Tak gramy jeszcze przed 19:00. Na Trips był ostatnio w drodze na Bali. No i miał kilka przygód, no bo jak pochwalił albo pożalił się na swoim Instagramie, leciał ponad 30 godzin. No my zdecydowanie mniej będziemy musieli czekać do 19:00. To za moment.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Gips i jego winę. No to niech nas te konie rwą do 19:00. Ta już za moment nadejdzie.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G80. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pico 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. To w Media Expert.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Idę w Melo. No i już mamy 19 na zegarach. Może macie tak samo jak ja, no bo ja dzisiaj cały dzień chodzę jakiś taki przymulony, nieobecny. A to teraz zrobię tak, żebyśmy wszyscy się rozbudzili. Wina i Vomero, Rise Up, to wam na pewno zagram w tej godzinie. A zaczyna Gips, tu Pychu, siemano.
2: Melo Radio, idę w Melo.

Fly High. Młody, mega sympatyczny gość. Tobie Romeo w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, no i jaką świetną muzę robi. To przede wszystkim 9 minut po 19, no i to jest ten moment, żeby ruszyć z naszą zabawą, o czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, siemano. Zasady są jak zawsze bardzo proste. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, no a wy potem dzwonicie do mnie, do studia, no i próbujecie zgadywać, o czym myśli Pychu. No a dziś myślę o przedmiocie, którego raczej każdy z nas ma w domu, choć nie często tego przedmiotu używamy i może być on różnych wielkości. No to za moment runda pierwsza, a wy przygotujcie telefony 321 321 777, ten numer za moment wam się przyda.

0: Sean Baker. A z nim Maloy. To GIF w Melo. Tak podkręcamy dla was tempo.
1: O czym myśli Pychu?
0: No to czas zadać to pytanie, które zadajemy sobie co wieczór. O czym myśli Pychu? To jest ten moment, żebyście weszli do mojej głowy, no i spróbowali zgadnąć, o czym dziś myślę. No a dziś myślę o przedmiocie, którego raczej każdy z nas ma w domu, choć nieczęsto tego przedmiotu używamy i jest on różnych wielkości. Torba i skiet Meloradia do zgarnięcia za poprawną odpowiedź. Oto czekam na wasze telefony. 321-321-777. To jest numer telefonu tutaj do mnie, prosto do studia, a dzwonicie zazwyczaj totalnie za free. Wiecie, tak jakbyście do kumpla dzwonili, bo my przecież kumple jesteśmy. No to ja czekam, aż lampka się po raz pierwszy tego wieczora zapali, no i już widzę, że tak się wydarzyło, więc odbieram telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Norbert.
0: No cześć, Norbas. No to o czym dzisiaj myśli Pychu, jaki jest twój strzał?
2: Mój strzał to będzie młotek?
0: Nie, o młotek nie chodzi, nawet nie jesteśmy blisko tym razem. No to czekam na kolejny telefon, 321-321-777. Nie chodzi o nic z kategorii rzeczy budowlanych. Dzwońcie, nie bójcie się, możecie strzelić, jak wam się nie uda, to zawsze można zadzwonić po raz drugi. A do zgarnięcia torba i skiety z naszym logo Meloradia, no to widzę, że lampka się pali, więc po raz kolejny odbieram. Halo, jak masz na imię? Halo? Oj, tu się chyba nie dogadamy. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię? Nikt nie chce ze mną rozmawiać, wszyscy się zrzucają. No to słuchajcie, jeszcze raz podejmę próbę. Halo, jak masz na imię? Halo?
3: Halo, halo.
0: O, no nareszcie, Ania? Skończył się głuchy telefon. Cześć, Ania. O czym dzisiaj myśli Pychu?
3: O garnkach? Nie wiem.
0: Nie, nie chodzi o garnki. Słuchajcie, ta rzecz, o której myślę, zazwyczaj znajduje się na przykład w salonie, w pokoju gościnnym, no i często na nią patrzymy. Nie często jej używamy, ale często na nią patrzymy. Runda druga już za moment naszej zabawy.
1: O czym myśli Pychu?

0: i jego Moving to the Sun.
1: O czym myśli Pychu?
0: To pytanie cały czas jest aktualne, no i czekam na wasze telefony. 321-321-777. Ustaliliśmy już, że myślę dzisiaj o przedmiocie. Przedmiocie, którego raczej często nie używamy, ale raczej każdy z nas ma go w domu. No i znajduje się raczej w salonie, w takim pokoju gościnnym być może. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. Widzę, że obie lampki się palą, więc a niech będziesz z lewej strony, tym razem odbiorę. Halo, jak masz na imię?
2: Cześć, Ola.
0: No cześć, Ola. No to ja bym chciał powiedzieć Ola, tylko musisz powiedzieć dobrą odpowiedź. O czym dzisiaj myśli Pychu?
2: Mam nadzieję, że to jest zegar.
0: Niestety nie, słuchajcie. Ale tak a propos zegaru, no to jest to rzecz, która pozwala na to, żeby powspominać trochę to, co się działo kiedyś, jakieś osoby na przykład powspominać, albo popatrzeć sobie na nie. No dobra, już więcej nie zdradzę. No to czekam na telefony. 321-321-777. Halo, jak masz na imię?
3: Beata.
0: No cześć, Betty. No to o czym dzisiaj myśli Pychu?
3: Album?
0: Nie, nie chodzi o album, ale jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo blisko. To raczej coś, co stoi na półce, ale bardzo mocno związane z albumem. No to odbieram tutaj. Halo, jak masz na imię?
4: Gabrysia.
0: No cześć, Gabi. No to o czym dzisiaj myśli Pychu?
4: Telewizor.
0: Nie, nie chodzi o telewizor. Słuchajcie, trzymajcie się tego albumu, bo on jest naprawdę bardzo, bardzo blisko, ale chodzi o coś, co na przykład stoi sobie na półce. I coś z tego albumu w tym jest. No to czekam na telefony i odbieram. Halo, jak masz na imię?
5: Grzegorz, cześć.
0: No cześć, Grzechu. No to o czym dzisiaj myśli Pychu?
5: Ramka do zdjęć?
0: No cudownie, oczywiście, że tak. Masz takie u siebie na chacie?
5: No mam. No. Nawet takie z liceum jeszcze.
0: O, proszę bardzo, można sobie powspominać. Stary, gratuluję ci bardzo serdecznie. Skiety i torba Meloradia lecą w tym momencie do ciebie.
5: Super, dzięki.
0: Możesz sobie zrobić zdjęcie i w ramkę też oprawić.
1: O czym myśli Pychu? Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
4: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

Nawet ikona jest tylko jedna, to ikona pop i Charlie XCX w Melo Radio. 16 minut, tyle zostało nam do 20. Gorąco ma być w ten weekend. Właśnie luknąłem na prognozy, no i czytam, że znów grubo ponad 30 kresek może być. No i wiadomo, wtedy w takiej sytuacji, jak ma się wolny weekendzik, to najlepiej sobie gdzieś wyjechać albo grilla zrobić. No a jeśli takie na przykład weekendowe szamanko planujecie, no to pamiętajcie, żeby zakupy zrobić już w piątek, no bo w sobotę sklepy zamknięte. Święto mamy, tak tylko przypominam. No i przez to są dwie wiadomości. Jedna dobra, jedna zła. To zacznijmy od dobrej. Kto na umowie o pracę, to może sobie za ten dzień odebrać wolne. A zła? Nie będzie można schować się w klimatyzowanej galerii przed upałami.

0: Kto się nie nudzi? How does it feel? To Dabdax w Meloradiu jeszcze przed 20, no a po 20 powiem wam, jakie miasto jest tym, w którym podobno żyje się najlepiej. No i fajnie pogram.
1: A już o 20 zagramy.
0: Fukaj i Liwka, chcę więcej. Ten kawałek punktualnie o 20 otworzy playlistę Meloradia. Zagram go przed wszystkimi, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. Idę w Melo.
6: No i cyk, 20 wybiła, a projekt Enklawa w tym roku dał nam naprawdę dużo sztosów, więc od takiego jednego sobie rozpoczniemy. Fukaj i Liwka, to chcę więcej. Na sam początek, a za moment miłośnik polskich pierogów, to mi zdradził na Tomorrowland, czyli Armin van Buuren.
5: Melo Radio, idę w Melo.
6: Tu Pychu, siemano.
7: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Run, Run, River. To David Guetta i Alok w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 14 minut po 20, a to jest najlepsze miejsce do życia. Kolejny rok i kolejny ranking, no i ze wszystkich miast na świecie znów, drugi raz z rzędu wygrała ona, Kopenhaga. A dlaczego? No pod uwagę w takim badaniu brane są takie czynniki jak bezpieczeństwo, opieka zdrowotna, edukacja, infrastruktura, kultura i środowisko. No i to wszystko podobno w Kopenhadze działa. No a gdzie w tym rankingu jest jakieś polskie miasto? Patrzę w top 5, nie widzę. W top 10 też nie widzę. Czy kogoś to dziwi?

0: Bye. To Clean Bandit, Jan Marii z Seanem Paulem. Ten numer i za 30 lat będzie brzmiał dobrze, coś mi się tak wydaje. A teraz czas na zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I słuchajcie, muszę się wam do czegoś przyznać. My razem z naszą Igą Dudziuk, która teraz gdzieś na Cyprze się wyleguje, mamy taką pieszczotliwą nazwę na tego gościa. Rybochłop. A dlaczego? No bo to w końcu Fisher. Ten, który w zimę bujał nas numerem Rain, no ale teraz nie jest sam. Zaprosił do współpracy Florence Arman, wschodzącą gwiazdę muzycznego świata. No i tak powstało What Life. Posłuchajcie, jak to brzmi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w

0: Better Times. To Robin Schulz i Barbs w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo wieczorową porą. Słońce już zaszło, więc klimacik można zrobić. A z tym numerem to zdecydowanie się udaje. Za chwilę Kiza i Bledka wlecą na playkę Meloradia, a wy pamiętajcie, że cały czas mamy dla was 200 zł, które możecie sobie na wakacje przepierniczyć na co tylko chcecie. A wiadomo, szczególnie w tym letnim okresie wydatków jest sporo, więc jeżeli macie jakieś potrzeby, to wbijajcie na meloradio.pl. No bo kto wie, może jakiś trip się szykuje, może na goferka nad morzem potrzebujecie, a może na coś zupełnie innego. Dawajcie nam o tym znać na meloradio.pl, tak jak zrobiła to jakiś czas temu Anita. Na co ty potrzebowałaś szybkiej kasy?
1: Na podwójną randkę z koleżanką i kolegą.
0: Aha, więc jak widzicie, gorąco jest nie tylko na zewnątrz, gorące mogą być też randeczki. Meloradio.pl, tam po szybką kasę możecie się zgłaszać. Już jutro kolejna szansa, żeby ją zdobyć.

0: W Meloradiu jedna z naszych nowości na playliście. 21 się zbliża, a wy pamiętajcie, że na wasze ulubione nowe numery możecie głosować na naszej stronie, no i wspierać je w 30 Meloradia. Wtedy będziemy wiedzieć, które kawałki grać wam częściej, które polubiliście. A następna lista hitów już w piątek po 18:00. Gorąco na nią zapraszam.
1: A już o 21:00 zagramy
0: Ebony Hearts. Bardzo dobrze znacie ten numer, wiem, że dalej kochacie i to właśnie od niego rozpoczniemy 21. To już za moment.

0: idę w Melo.
1: Wieczorami, umówmy się, można robić różne rzeczy, na przykład pracować, wracać do domu po pracy, albo się z kimś spotkać. A co wy teraz robicie? Dajcie mi znać. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo Radio. Gdzie się teraz łapiemy? Gdzie Melo słuchacie? Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a ja wieczorami idę w Melo. No i gram dla was.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: Iben i Hertz. To no dobry początek, Daria i Paranoja za moment. Będą też topiki Becky G. Sorry, papi. Tu Pychu, siemano.

Trips. Hard to be humble. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, 15 minut po 21. Pychu z tej strony, siemano, 10 lat. Tyle jeszcze mają pożyć pieniądze. Elon Musk wyszedł z dziupli, no i udzielił wywiadu, no i znów zrobiło się gorąco. No bo wyszedł z dość śmiałą tezą, że AI tak się rozwija, że w ciągu 10 lat nie będzie już w ogóle monet, banknotów, no bo w jakiś sposób to wszystko przejmie już sztuczna inteligencja. No i no brzmi ciekawie, fajnie, ale i są tego minusy, które już widzę na pierwszy rzut oka, no bo nie wiem jak wy, ale mi jakoś tak lżej idzie wydawanie hajsu na zakupach, jak ten hajs jest na karcie i nie widzę, ile znika. A może być jeszcze gorzej. Carla Fernandez. I co jeśli? Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, w About They Magnetic. Za moment będzie też United Nations i Out of Touch.

0: Jakie szalone rodzeństwo. Aaron Chupa i Little Sisnora. Time and Albatross to już dobrze znacie, a teraz czas na zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Neptunica. To gość prosto z Niemiec, który swoją przygodę z DJ-ką zaczął mega wcześnie. Jako pierwszy tworzył remiksy dla gwiazd naprawdę światowego formatu, takich jak Armin van Buuren, Lost Frequencies czy Lizot, no a teraz sam na taki światowy format ze swoją muzą chce wejść. What If? Tak nazywa się jego numer. No i wierzę, że odkrywacie go dzięki nam, dzięki Melo Radio. No to co, dajemy szansę?
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Karnawał. To Gips i PZ w Meloradiu. 16 minut. Tyle zostało nam do 22. Fajnie, że jesteście z nami. Pychu z tej strony. Siemano. Azalia. Azalia to ma nowego chłopaka. Słuchajcie, wieść gminna niesie, że ze swoim się rozstała, a teraz podobno coś tam jest i robi z Oskarem Cymsem. No, dają sobie serduszka na Instagramie, to zauważyłem i tak dalej, to się wszystko kręci. No i w sumie dużo rzeczy się zgadza, no bo Zalia ostatnio wydała piosenkę z takim tekstem.
1: Gdy oprócz tego, co piękne, ty zobaczysz, jak wiem, tylko kocham.
0: No i chyba już wiemy, do kogo to było. No, jeśli to prawda, to misiaki, dużo szczęścia życzymy.

wspomnienie tegorocznego Tomorrowland, gdzie grała grupa Swedish House Mafia. To Happiness is So Sad, nówka sztuka na naszej playliście i coś mi się wydaje, że bardzo polubimy się z tym numerem. Tak, gramy jeszcze przed 22, ta już za moment

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na gofrownicę.
2: Dwie słowy w tym momencie lecą do ciebie, ale wbijam do ciebie na te gofry, dobra?
1: Dobra, albo mogę do was wbić, wam zrobić.
2: Bardzo mocno na to czekam.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
1: M to muzyka, której chce się

mimo tego tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak w

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.